we. Ba, so gamba otya. Ani ono. Abantu bange bali bate zero bwa. Otambude tambude mukao. Mbaya abantu babiri abo. Esebo. Gari mu vibe za kuzina chikade gasuze gati zina. Mwana chona alio kumpi.